0: się pół złe ten, ty my promienisz ten. Poslední dobou jenom kašlu.
1: Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
2: vždycky fresh.